0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Oddychała ciężko, wsłuchując się w ciszę. Nagle drzwi na piętrze się otworzyły i zza barierki wychynęła głowa jednej z sąsiadek.
2: Coś się stało?
1: Zapytała zachrypniętym głosem staruszka.
3: Światła nie ma, pani Małgosiu. Ktoś znów ukradł nam żarówkę.
2: Na piętrze jest to samo, więc chyba awaria instalacji,
1: odpowiedziała starsza kobieta. Jutro się tym zajmiemy, wydyszała Rena, uświadamiając sobie, jak bardzo jest zmęczona. Dobranoc. Niech pani idzie spać. Przepraszam za hałasy.
2: Nic nie szkodzi, odparła sąsiadka. Piekłam szarlotkę, a w telewizji leciał serial. Myślałam, że to na filmie tak krzyczą.
1: Naprawdę, przepraszam, wydukała Lena.
2: Śpi dobrze, dziecko.
1: Znów zapadła cisza. Lena podniosła się i poczuła, że nie ma już siły. Nie zrobi sobie kąpieli. Nie zrelaksuje się w wannie, bo koniecznie musi iść spać, żeby jako tako być przytomna na poranne przesłuchanie podcastera. Spojrzała na jego torbę z laptopem i komórkę, którą mu zabrała. To też musi poczekać. Bez hasła nie jest w stanie włączyć tych urządzeń. Nawet nie chciała myśleć, co będzie, jak on zezna, że zabrała mu te rzeczy bezprawnie. Ale zrobiła to tylko po to, żeby musiał przyjść. Żeby jej nie olał. Rano miała zamiar wejść z tarczą na odprawę i swoimi odkryciami zmusić komisarza Rosę, żeby przywrócił ją do pracy. Gra warta była świeczki. Tym razem nie da się zbyć i wypełni obietnicę daną Darii. Otworzyła drzwi. Włączyła światło w korytarzyku i na ślepo wrzuciła swój majdan do środka. Oparła się o skrzydło od wewnętrznej strony i nareszcie poczuła błogość. Była w domu. Zapaliła wszystkie światła. Sprawdziła drzwi balkonowe, a ponieważ były zamknięte, zaczęła się rozbierać. Kabury z paskiem zawiesiła na wieszaku przy wejściu, buty rzuciła gdzieś w okolicy lustra. Kilka chwil później stała naga, sprawdzając temperaturę wody w wannie. I wtedy ktoś podszedł do niej od tyłu. Zatkał jej usta, a na szyi poczuła ucisk. Dusiła się. Pętla, którą jej zarzucił, była cienka i ostra jak sznurek do żaluzji. Wpijał się jej w skórę i Lena momentalnie odpłynęła. Ostatkiem sił pomyślała, że właśnie dlatego przynosi go ze sobą. No a ruszył z ostrym szarpnięciem, a na zakręcie jeszcze dogazował, bo chciał jak najszybciej odjechać spod domu tej Zołzy, której w tej chwili nie nazwałby policjantką. W jego mniemaniu zachowała się jak totalna amatorka. Miał ją za kogoś całkiem innego. Kogoś, komu zależy na rozwiązaniu tej sprawy. Kask dobrze wygłuszał dźwięki, ale jednocześnie wyostrzał dziwne myśli i przeczucia, które się nasilały. No a starał się wsłuchiwać w pracę silnika i skupiać na drodze, żeby emocjonalny chaos, jaki miał w głowie, nie wziął nad nim góry. Nie mógł wierzyć, że tak głupio dał się podejść. Ta kobieta doprowadzała go do furii. Chciał jej powiedzieć o tylu ważnych rzeczach. Podzielić się tym, co zbiera od dawna i co jego zdaniem pasuje do teorii z jego ostatniego odcinka, a sierżant Lena Silewicz potraktowała go jak zbira. Chyba nawet myśli, że on zabił Darię. Idiotka. Żachnął się.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

te za dziń świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.

0: Klasik zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: 10 minut wcześniej Paul Appel poinformował, że wbrew zwyczajowi na życzenie pani Curie nie będzie ani oficjalnego wprowadzenia nowego profesora, ani przemówienia na cześć poprzednika. Maria zaczyna powoli, monotonnie, bez śladu rozpaczy w głosie. Niektóre słowa znaczy lekki akcent. Gdy prześledzimy nasze ostatnie dokonania w dziedzinie fizyki, okres, na który składają się zaledwie dziesiątki lat, z pewnością uderzy nas ewolucja, jaka zaszła w obrębie podstawowych pojęć odnoszących się do natury elektryczności oraz materii. Rozwój ten zawdzięczamy po części wyczerpującym badaniom nad elektryczną przewodnością gazów, a także odkryciu oraz pracom badawczym nad zjawiskiem promieniotwórczości. Tylko nieliczni zorientowali się, że pierwszy wykład na Sorbonie Maria rozpoczęła słowami, którymi swój ostatni wykład zakończył Piotr. Mówi dokładnie 60 minut. Na koniec asystent podaje jej niewielkie pudełko. Maria prosi o zgaszenie światła. Otwiera wieko. Ziarenko radu rozbłyska jasnym światłem. Owacje na stojąco. Maria zbiera rzeczy i bez słowa wychodzi z sali. Z dziennika żałobnego dzień po wykładzie. Byłbyś szczęśliwy, widząc mnie w roli profesora Sorbony, a ja sama zrobiłabym to dla ciebie z największą ochotą. Ale robić to zamiast ciebie, zamiast mojego Piotra, czy można sobie wyobrazić coś bardziej okrutnego? Jakże ja z tego powodu cierpiałam, jak bardzo upadłam na duchu. Czuję, że zgasła we mnie cała chęć do życia i pozostał mi jedynie obowiązek wychowania dzieci, a także wola kontynuowania zadania, którego się podjęłam. Może jeszcze pragnienie udowodnienia światu, ale przede wszystkim sobie samej, że ta, którą tak mocno kochałeś, przedstawia rzeczywiście jakąś wartość. Mam też niejasną nadzieję, niestety bardzo słabą, że być może poznasz moje życie pełne smutku i wysiłku i będziesz mi wdzięczny. I że dzięki temu być może łatwiej odnajdę cię na tamtym świecie, o ile takowy istnieje. Gdyby tak rzeczywiście było, muszę postępować tak, aby móc ci powiedzieć, że zrobiłam wszystko, by okazać się godną ciebie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
7: Pan Rembiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość, Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Po reklamie. To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czerwone korale, czerwone niczym win.
3: Czerwone jak Senyszyn.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
16: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
17: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
0: Naładuj akumulatory. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już we wtorek o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na Zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol.
9: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
8: Sanostol?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
12: Jest godzina 9:00. W RMF Classic pora na prognozę pogody.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Dziś mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej połowie kraju burze. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza na północy, około 23 w centrum do 26 na południu. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. Porywisty, a w rejonach podgórskich Podkarpacia i Małopolski początkowo możliwe porywy do 70 km na godzinę. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Rozpoczynamy nasz sobotni poranny program, którego tytuł to Bez pośpiechu. Będzie dobra atmosfera, obiecuję to Wam. Również dlatego, że w playliście wspaniałe utwory. Na dobry początek piosenka Elvisa Presleya, której tytuł z kolei brzmi jak obietnica. Love Me Tender. Bądźcie z nami, przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji, również dlatego, że przykładają się do swej pracy nasi dziennikarze z zespołu RMF Classic.

Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

playliście RMF Classic pojawiają się utwory znane, popularne, niezapomniane. Tak było przed chwilą, kiedy utwór Coldplay został zreinterpretowany przez zespół Two Cellos. Clocks to tytuł tej piosenki i tytuł utworu, który właśnie wybrzmiał. A w dalszym ciągu naszego programu pojawiać się będą tacy artyści jak Elton John, ale też kompozytorzy muzyki filmowej, Henryk Kuźniak. Bądźcie cierpliwi. Mnóstwo dobrej muzyki w planach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Żeby rozładować właśnie atmosferę, mówię, witajcie kochani, no i naraz ludziom brakuje tego, żeby ktoś do nich powiedział,
3: że uwierzyć, że polityk kochani, to też człowiek?
2: Tak? Myślę, że tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, inteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Po reklamie.

0: budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
1: Jesteśmy kilkadziesiąt kilometrów od Nashville w Hendersonville w stanie Tennessee. Pośród starych dębów i klonów stoi niepozorna drewniana chata. Johnny Cash postawił ją własnymi rękami w 1979 roku. Początkowo miała być miejscem ucieczki od świata, z dala od koncertów, telefonów, niekończących się tras. Dopiero później zamieniła się w studio nagraniowe, które dziś zna cały świat muzyczny jako Cash Cabin Studio. Wyobraźmy sobie letni poranek. Słońce powoli przebija się przez korony drzew. Nad trawą unosi się mgła, a z pobliskiego lasu dochodzi śpiew kardynałów i drozdów. Johnny wychodzi na drewniany ganek z kubkiem czarnej kawy. Nie śpieszy się. Uwielbiał przyrodę. Na otaczających chatę 40 akrach ziemi hodował jelenie, bizony, strusie i egzotyczne antylopy. Mówił, że dopiero tutaj odzyskuje spokój po życiu spędzonym na scenie. Odkłada kubek z kawą, a po chwili otwiera ciężkie drewniane drzwi studia. W środku wszystko zostało niemal tak, jak za jego życia. Stary dębowy fotel, w którym siadał z gitarą, wysłużona skórzana kanapa pamiętająca setki muzyków, kominek, którego belkę podpisywali goście, od Ediego Arnolda przez Jimmy'ego Page'a i Snoop Dogga aż po Taylor Swift. Na ścianie wisi odręczna kartka, na której Johnny tłumaczy 10-letniemu synowi, jak zagrać I Walk the Line. Są też jego bumerangi, fotografie rodzinne, instrumenty i notatki sesji nagraniowych. To właśnie tutaj pod okiem producenta Ricka Rubina powstawały ostatnie rozdziały życia Johnny'ego Cash'a. Tu nagrywał Hurt, The Man Comes Around, Give My Love to Rose i kolejne albumy z serii American. Głos był już kruchy, zmęczony chorobą, ale nigdy wcześniej nie brzmiał tak prawdziwie. Rubin wspominał, że w Cash Cabin emocje były obecne nawet w drewnianych ścianach. Dziś studio pozostaje własnością rodziny Cashów i nadal działa jako profesjonalne miejsce nagrań. Nie jest na co dzień otwarte dla zwiedzających, ale od czasu do czasu organizowane są wyjątkowe wizyty i projekty dokumentalne. Jeśli planujecie podróż do Tennessee, warto odwiedzić także Nashville i Johnny Cash Museum, a następnie pojechać do Hendersonville. Nawet jeśli nie przekroczy się progu Cash Cabin, sama okolica pozwala zrozumieć, dlaczego właśnie tutaj Johnny Cash odnalazł swoją duszę.
0: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w Lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania Lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 nowość w RMF Classic. Popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Katarzyna Chnat.
5: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.

Mamy dla was w RMF Classic elektryzującą wiadomość. Andrzej Seweryn czytać będzie lalkę Bolesława Prusa już w najbliższy poniedziałek na żywo w Warszawie. I to właśnie my, nasza stacja, zapraszamy was na to wyjątkowe wydarzenie w samo południe w witrynie księgarni przy ulicy Koszykowej 34 w Warszawie. To jest właśnie miasto, którym dzieje się akcja powieści Bolesława Prusa. Zapraszamy na spotkanie z klasyką polskiej literatury, ale też z kimś niezwykle ważnym dla naszej polskiej kultury, z Andrzejem Sewerynem. Przed księgarnią będzie można posłuchać fragmentów lalki, czytanych na żywo przez tego artystę. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak wpisać sobie w grafik, w plan tego dnia, 12, 31 sierpnia, księgarnia przy Koszykowej 34. Przyjdźcie do nas i posłuchajcie na żywo tej literatury. Będzie można też na miejscu zdobyć podpisany przez Andrzeja Seweryna plakat. Myślę, że to na zachętę, ale nie tylko dla plakatu warto tam być. Będziemy razem w tym, będziemy się wzruszać, będziemy na pewno podbijać też wasze oczekiwania dotyczące faktu, że już od 1 września codziennie pojawiać się będą w dwóch momentach dnia fragmenty lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna na antenie RMF Classic. 13.30 i 20.30. A tymczasem w poniedziałek 31 sierpnia w witrynie księgarni przy Koszykowej 34 widzimy się w samo południe. Pamiętajcie i nie zapomnijcie, niech wam to nie umknie. A teraz piosenka z produkcji zatytułowanej Free Guy, a Andrzej Seweryn i temat lalki jeszcze wiele razy powróci na naszej antenie.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 10 w RMF Classic. Pora, by sprawdzić prognozę pogody.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
8: Dziś mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej części kraju burze. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza na północy, około 23 w centrum do 26 na południu Polski. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, porywisty. W czasie burz porywy wiatru osiągać mogą do 75 km na godzinę.
10: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
11: Hi, this is James Newton Howard.
12: This is Daniel Pemberton.
13: Justin Hurwitz.
14: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Tak kończy się utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Piraci z Karaibów. A my teraz z świata muzyki filmowej przechodzimy do muzyki klasycznej. Wysłuchamy uwertury do Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta. Sir Colin Davis dyrygować będzie muzykami Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Czyta lektor AI.

0: 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz sięgamy po utwór z produkcji zatytułowanej Władcy Wszechświata i to jest nowa rzecz, wyprodukowana w 2026 roku.

0: Przyglądamy się w tym naszym programie, w którym istotny jest motyw relaksu weekendowego, propozycjom, które możecie potraktować jako perspektywę spędzenia wolnego czasu. Jeśli chodzi o polskie kina, to polecam waszej uwadze film dokumentalny o fotoreporterce, fotografce, Polce żydowskiego pochodzenia, Julii Pirot. Rozmawiałam z reżyserką Ewą Pytką i ona postać tę wam przedstawi.
1: No ona była świadkiem historii na przestrzeni prawie całego XX wieku, czyli przeżyła dwie wojny. No pierwszą jako dziecko, bo urodziła się w 1907, niektóre źródła w 1908 podają, a zmarła w 2000 roku. Czyli no, te najtragiczniejsze momenty to oczywiście II wojna światowa, w której brała czynny udział już jako dojrzała osoba, młoda, ale już dojrzała, świadoma, po różnych przejściach, po odbyciu wyroku w więzieniu, była więźniarką polityczną, więziona w Serbii, w Warszawie, za swoje poglądy, no mówmy się, lewicowe, a później walczyła z bronią w ręku, ponieważ nie godziła się na to, co zgotował Hitler całej Europie i nie była obojętna i to jest najważniejsze. Mm. Takimi najtragiczniejszymi wydarzeniami, z jakimi się spotkała, to z jej wypowiedzi można wysnuć, że to był pogrom kielecki. Taki zupełnie niewytłumaczalny obszar zła, który wybuchł. I ona dokumentowała, była jednym z takich fotoreporterów, których redakcja żołnierza polskiego wysłała.
2: 4 lipca 1946 roku.
1: 80 lat temu. Ona już fotografowała to, co się dokonało.
2: Zmasakrowane
1: ciała, opłakujące osoby, które pozostały, marsze ludzi, którzy dzień wcześniej brali udział w tej masakrze. Więc no, to jest wstrząsające i trudne, więc po prostu ciągle trzeba pamiętać, żeby nie być obojętnym wobec zła. Ale też miała świetliste takie momenty, czyli momenty wyzwolenia, powstania Marsylii na przykład, które w 1944 roku, w sierpniu też, tak jak powstanie warszawskie, ale powstanie w Marsylii zakończyło się zwycięstwem, ponieważ Francuzi mieli nieco innych aliantów niż my tutaj za rzeką Wisłą. Miała też momenty dużego szczęścia, a przede wszystkim jak taka postawa właśnie nieobojętności na zło. Ona się nie godziła z niesprawiedliwością i była tym swoim przekonaniom wierna do końca. Może chwilami utopijne one były. Wycofała się z zawodu w 1968 roku, no już kompletnie rozczarowana komunizmem i postawą Gomułki, tymi antysemickimi wystąpieniami i wtedy się z zawodu wycofała.
0: Ale zanim to nastąpiło, to sfotografowała artystów, którzy są wielkimi sławami. Pablo Picasso, Edith Piaf znaleźli się na jej fotografiach. Julia Pirot, Piękno i siła, ten niesamowity dokument o fascynującej postaci od piątku w polskich kinach. Nie przeoczcie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
10: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Por reclamar.

Utwór zespołu Eurythmics, Sweet Dream Are Made of This, w wykonaniu The Hampton String Quartet. Ta muzyka wywodzi się z drugiego sezonu serialu Wednesday i przyznacie, że wyśmienicie brzmi o godzinie 10:50. Teraz sięgniemy po piosenkę Katie Melua, 9 Million Bicycles, i tym utworem pożegnam się już z wami. Dobrego weekendu wam życzę i do usłyszenia jutro, mówi Magda Juszczyk.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: Minęła godzina 11. W RMF Classic pora sprawdzić przewidywania pogodowe.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Dziś mamy przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej części kraju burze. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza na północy Polski, około 23 w centrum do 26 na południu kraju. Zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, porywisty.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Ja na ogół się z moimi gośćmi nie umawiam na kolory, jakie zakładamy, ale dzisiaj chyba się umówiłam, ja nie wiem. Na pewno umówiłam się na czerwone korale, co z moim R nie jest najłatwiejszym słowem do powiedzenia. Tak jak w piosence czerwone korale, czerwone niczym wino.
2: Czerwone jak Senyszyn.
1: I już wiecie, kto jest moją gościnią dzisiaj, pani Joanna Synyszyn. Dzień
2: witajcie,
1: dobry.
2: Witajcie, kochani. Ten gest kochani. Trzeba jeszcze. A, witajcie, kochani.
1: O, cudownie. Bardzo się cieszę.
2: Po też pierwsze, bardzo się cieszę. Bo, dziękuję za zaproszenie.
1: Bo jest pani wspaniałą osobą. Ale jeszcze zanim podjęłam decyzję, ośmieliłam się panią zaprosić, zrobiłam taki mini quiz w ogóle. Wśród głównie młodych ludzi, takich jak mój syn, który, jak pani wie już, nie jest młody, jak chodzi o moją troskę, a jeżeli chodzi o płacenie mandatów, to jest bardzo młody. Także mama musi płacić. Rozmawiałam z moim synem, bo pytał, a kogo masz? Tak, teraz w najbliższych dniach w radiu. Ja powiedziałam, że panią. On, ojej, jak super. Ja mówię, tak? Z Amą Siekludzką rozmawiałam, która też prowadzi tutaj w RMF audycję. I ona tak samo, ojej, jak cudownie. Jak to się robi, że się ma taką sympatię u młodych ludzi, którzy na ogół się w ogóle nie interesują polityką.
2: No wszystko się właściwie zaczęło w Końskich, kiedy tam...
1: W Końskich
2: wyszłam,
1: ja zaraz występuję.
2: Tak, no, wyszłam tam na tę scenę taką nieprzyjazną, która była jakby stworzona dla kandydata na Wrockiego. I żeby rozładować właśnie atmosferę, to mówię, witajcie kochani. No i naraz chyba ludziom brakuje tego, żeby ktoś do nich powiedział,
1: że uwierzyć, że polityk
2: kochani,
1: to też człowiek?
2: Tak? Myślę, że tak. No po tej debacie w Końskich to podobno się rozgrzały serwery i wszyscy szukali, kto to właśnie młodzi głównie, ci, którzy mnie nie znali, no bo ja jestem w polityce kilkadziesiąt lat. No i oni naraz zobaczyli, że to jest taka pani,
1: jak to możliwe,
2: która 30 lat temu miała takie same poglądy,
1: no właśnie,
2: i 20 lat temu, i 10
1: tak.
2: lat temu, i że to tak można, nie być jak chorągiewka na dachu, można mieć jakieś ideały, można czegoś chcieć, można do czegoś dążyć, można robić dużo w tym kierunku. I myślę, że właśnie ta moja autentyczność ich przekonała.
1: Dokładnie Ama to powiedziała.
2: Tak?
1: Specjalnie zapytałam, Ama, a dlaczego tak zareagowałaś entuzjastycznie? Za co cenisz panią Senyszyn? A ona powiedziała, za prawdę.
2: Tak, bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właściwie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią, Joanną Senyszyn, wrócimy już za chwilkę, oczywiście w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni. 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza, a całość możecie zobaczyć też w formie wideo podcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Joanną Senyszyn. Była pani trochę niegrzeczną dziewczynką, bo pani właściwie sama decydowała o sobie, z tego co wiem, w wieku 6 lat, bojąc się o to, że straci pani przyjaciółkę, która poszła do szkoły, bo była starsza od pani, tak? Pani wymogła na rodzicach, żeby wysłali panią wcześniej do szkoły. Sama pani zresztą była swoim adwokatem diabła, bo stwierdziła pani, że jeśli by kalendarzowo poszła do szkoły, tak jak ustawa przewidywała, to byłaby pani już za stara na tą szkołę.
1: No właśnie, bo pierwszego
0: dnia pani zrozumiała, że szkoła miażdży mózg.
1: Tak, to znaczy od razu mi się to nie podobało i już chciałam nie chodzić.
0: Ale co się najbardziej nie podobało? Siedzenie w ławkach?
1: To znaczy, wtedy to w ogóle było inaczej, dlatego że jeszcze były takie drewniane ławki.
0: Ja pamiętam te ławki, proszę sobie.
1: Nie.
0: Przysięgam, że ja pamiętam te ławki.
1: To siedzisko.
0: I nawet z dziurką na kałamarz.
1: Tak,
0: ja pamiętam.
1: Ja
0: mam prawie 6 lat.
1: Ja jeszcze pisałam piórem ze stalówką i w tym kałamarzu wróciłam zawsze taka umazana po łokcie właściwie, bo natomiast nie podobał mi się przede wszystkim ten taki reżim rannego wstawania. Ja jestem nocnym markiem. Więc ranne wstawanie to była dla mnie katorga. No to trzeba było rano wstać. No i później również bardzo mi się to nie podobało. Ten podział 45 minut jest polski, później matematyka, później jakiś tam powiedzmy język, biologia, chemia, fizyka i z dnia na dzień odrabianie tych samych lekcji, bo matematyka była prawie codziennie, chyba polski prawie codziennie. I właściwie dopiero studia to mi się zaczęły tak podobać, dlatego że tam był inny system. Tam dany przedmiot był raz w tygodniu na ogół. Mógł być trochę krócej, trochę dłużej, ale raz w tygodniu. Czyli tutaj już tak, to nie było takie poszatkowanie. Teraz widziałam właśnie na Instagramie śliczny taki filmik, że przecież gdyby dorosłym ludziom w pracy mówić, że nie mają swojego miejsca, będą chodzić co 45 minut z pomieszczenia do pomieszczenia i to by po prostu nie zgodzili się na taką pracę, a dzieci się muszą godzić. No ale miał być teraz przecież ta karta praw ucznia.
0: Co w tej karcie miał się znaleźć?
1: Tam powinny być i były dokładnie opisane prawa i obowiązki ucznia, ale to tak samo nauczyciele w tej chwili są niezbyt dobrze traktowani. Ja pamiętam,
0: są bardzo źle traktowani, ale kiedyś była odwrotna sytuacja. Kiedyś dzieci były bardzo źle traktowane przez nauczycieli. Do poruszającej rozmowy z niezwykłą osobowością polskiej polityki, panią profesor Joanną Senyszyn, wrócimy już niebawem w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzisiaj ze mną w studiu w RMF Classic polityczka, działaczka społeczna, pani profesor... Joanna Senyszyn. Jest takie zdanie, że kobieta musi być dwa razy lepsza od mężczyzny, żeby być uznana, chociaż w połowie tak dobrego.
2: To znaczy, my wykonujemy w ogóle bardzo dużo pracy niepłatnej.
1: Domowej,
2: ale także opiekujemy się osobami starszymi, chorymi. No to wszystko jest jakby

0: to jest tak naprawdę przeświadczenie, że kobiety i mężczyźni są sobie równi. To nie ma żadnej dyskryminacji, ale też nie ma żadnego specjalnego traktowania. Po prostu jesteśmy...
1: Czy są równi?
0: To znaczy, na pewno jesteśmy równi. Na dobrą sprawę, no, mężczyzna nie może urodzić dziecka i nie może go karmić piersią, ale już butelką może karmić, czy łyżeczką. Także naprawdę to, no, do tego jednego, do ciąży to się sprowadza i do urodzenia dziecka. I oczywiście, no, tutaj kobiety muszą mieć pewne preferencje w tym okresie. No ale też warto przypomnieć, że ciąża to nie jest choroba. No, kobiety mogą pracować w czasie ciąży. Wcale nie muszą całe 9 miesięcy być na zwolnieniu lekarskim, co ostatnio też takie się dosyć modne zrobiło.
1: No, chyba, że zdrowotnie
0: nie,
1: jest
0: to znaczy nie
1: wskazane. No tak,
0: nie
1: tak, mówimy o patologiach ciąży.
0: Tak, ale to już jest patologia ciąży, tak. Jeżeli trzeba ciążę przeleżeć, czy cały czas uważać. No ale dobrze, wróćmy wobec tego do tych parytetów. Parytety to jest szansa. Parytet to jest po prostu szansa na liście. Listy na przykład do Sejmu są podwójne, czyli jeżeli jest w danym okręgu, tak jak w Warszawie, 20 mandatów, to 40 osób na liście jest. No, czyli jeżeli nawet się da połowę kobiet i połowę mężczyzn, to wyborca, jeżeli będzie chciał wybrać samych mężczyzn, będzie mógł. Jeżeli będzie chciał wybrać same kobiety, będzie mógł. No, dobrze by było, gdyby nas była wszędzie połowa, dlatego że tak naprawdę wszystko ma płeć. My nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę, o tym się w szkole nie uczy, ale na przykład budżet ma płeć. Ponieważ ma płeć, to dlatego teraz mamy bardzo dużo wydatków na zbrojenia, a mniej na żłobki, na przedszkola, prawda?
1: Do przecudownej rozmowy z Joanną Senyszyn wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, zbliża się godzina 12. Sprawdzamy przewidywania pogodowe.
2: Prognoza pogody w RMF Classic.
10: Dziś temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza na północy, około 23 stopni w centrum, do 26 na południu Polski. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, porywisty. Zachmurzenie mamy duże, z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz głównie na wschodzie Polski burze.

0: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
1: Hi, I'm Kylie Minogue.
2: Hi, I'm Katie Melua.
3: Hi, I'm Robbie Williams.
4: Hi, this is Sting.
5: Hi, this is Pat Metheny. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ja zapraszam do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic, a dziś moją gościnią jest niezwykła kobieta, profesorka, działaczka społeczna, narodowa sensacja, Joanna Senyszyn. Czy uważa pani, że Polska to demokratyczny kraj? I czy Polska dojrzała w ogóle do idei?
2: To znaczy, no w jakiejś mierze oczywiście jesteśmy demokratycznym krajem, ponieważ no, mamy wybory.
1: Ale teoretycznie.
2: Znaczy
1: nie?
2: Większość krajów, no a co teraz powiedzieć o Stanach Zjednoczonych z Trumpem? Także no, przeczytałam, dlatego że tak wydawało nam się, że jesteśmy coraz inteligentniejsi. Natomiast no, badania wykazują, że Homo sapiens to najinteligentniejszy był w okresie łowiectwa. A od tamtego czasu
1: to już się
2: tylko
1: cofamy. Co by pan zrobił, gdyby się okazało, że pana dziecko jest Homo sapiens?
2: Tak.
1: Nie zaakceptowałbym.
2: Ale trzeba by było jakoś wychować.
1: Skoro już mówimy o Homo sapiensach, pani zawsze miała dużo tolerancji i chęci wspierania też tych właśnie grup mniejszościowych, LGBT+, i tak dalej.
2: Tak, dlatego że ja uważam, że dyskryminacja szkodzi obu stronom. I tej stronie, która jest dyskryminowana, i tej stronie, która dyskryminuje.
1: Na jakiej zasadzie tej, która dyskryminuje?
2: Na tej, że pozbawiają się pewnych doświadczeń, pewnych wrażeń, że zaczynają traktować część społeczeństwa gorzej i to wzbudza w nich samych takie negatywne uczucia. No, najlepiej mieć pozytywne uczucia. No,
1: warunkiem, pani jest tego najlepszym przykładem.
2: Tak, ale warunkiem, żeby mieć pozytywne uczucia dla innych, to jest kochać siebie. Trzeba kochać siebie. Kto nie kocha siebie, ten nie kocha nikogo. Także wszystkim
1: kochaj bliźniego
2: polecam.
1: Jak siebie samego nie kochasz.
2: No właśnie. A przecież ja mam takie stowarzyszenie Polka Potrafi, które no teraz ono troszeczkę tak przestało działać, bo bardziej w politykę wpadłam, ale przeprowadziłam takie szkolenia dla paru tysięcy kobiet, bo właśnie w ramach tego mojego stowarzyszenia Polka Potrafi to ono uczyło, jak lepiej, mądrzej i przyjemniej żyć. Kobiety,
1: to jak?
2: No właśnie, kobiety nie doceniają siebie
1: i ciągle
2: widzą w sobie jakieś mankamenty, ciągle mają sobie coś za złe, no a właśnie powinnyśmy się, i ja starałam się tego nauczyć inne kobiety, że powinnyśmy się lubić. Zaproponowałam, że mówię, na każdą literę alfabetu jest bardzo dużo wspaniałych słów o kobiecości.
1: Jedziemy.
2: No właśnie, na przykład jesteśmy na A, ambitne, anielskie, atrakcyjne.
1: Do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią, Joanną Senyszyn, wrócimy już za chwilkę, oczywiście w RMF Classic, a teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
8: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Po reklamie.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam niezwykłą Joannę Senyszyn.
1: Teraz ja się cieszę. Oto pokolenie Z to właśnie stawia takie granice. Mm-hmm. Oni chcą konkretnych rzeczy. Czasem,
0: lepiej od rodziców.
1: Czasem może to jest, mają nadmierne wymagania, zwłaszcza w naszych oczach, bo my byliśmy inni, tak. Prawda? Natomiast oni chcą tego życiowego balansu, co mnie się bardzo podoba, że chcą mieć czas na pracę, czas na odpoczynek, czas na rozrywki. Myślę, że to jest taki słuszny podział. Ja miałam to szczęście w życiu, ale przecież nie każdy ma, że kocham swoją pracę. Zarówno
0: czyli nigdy nie pracujesz.
1: Na uczelni, jak i politykę. W związku z tym właściwie ja niczego nie robię z obowiązku, tylko robię tak, całe życie robię to, co lubię i lubię to, co robię. Więc to jest bardzo wygodne. I jeszcze zarabiam przy okazji, więc to też jest
0: taki miły dodatek. Tak. Nawet.
1: To znaczy, wbrew pozorom, to jest bardzo ważne. Ja jednak już od dziecka byłam nauczona takiego szacunku dla pieniędzy, dlatego że niczego za darmo nie ma. W gruncie rzeczy na wszystko trzeba zapracować, nic nie spada z nieba, niczego nie można wymodlić, niektórym się wydaje, że można.
0: Ty tak
1: nie.
0: Uważasz?
1: Nie,
0: ja
1: nic
0: uważam,
1: nie można.
0: Że można.
1: Nie.
0: Gdzieś pogadamy o tym.
1: Nie można. Gdyby tak można było, to by każdy sobie wymodlił wspaniałe życie.
0: Może nie każdy zna kot na przykład. Nie każdy modli się we właściwy sposób. Nie każdy umie wybrać ten właściwy numer.
1: To znaczy, jak tak mówisz, modli się, to od razu mi się przypomina, tak, prawda, czy umiesz się żegnać? Żegnam.
0: Żegnam
1: państwa, tak. Żegnam.
0: Wiesz, rozmawiasz z osobą, która nigdy nie miała chrztu nawet, ale jednocześnie, która jest absolutnie przekonana o istnieniu tej wyższej inteligencji. I ja wierzę bardzo w Boga, tylko że ten Bóg ma dla mnie oblicze wszystkiego, co mnie otacza. Drugiego człowieka, ptaszka, kwiatka, a nie dogmatu i nie instytucji, tak?
1: To znaczy, ja jestem absolutnie ateistką, to znaczy ja owszem wierzę w siebie.
0: Tak, mówisz, że nawet nie ma tunelu.
1: Tak, nie tylko nie ma światełka w tunelu, ale tunelu też nie ma i chyba na szczęście.
0: Wierzysz
1: dlatego,
0: w siebie, to jest przepiękne zdanie, jakie powiedziałaś.
1: Teraz. Że jak patrzę na ludzi, a zwłaszcza na tych wierzących, to oni niby by chcieli iść do nieba, ale niczego w życiu tak naprawdę nie robią, żeby sobie to zapewnić, raczej wręcz przeciwnie.
0: Do poruszającej rozmowy z niezwykłą osobowością polskiej polityki, panią profesor Joanną Senyszyn, wrócimy już niebawem w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość, Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
0: Reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
11: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu w RMF Classic polityczka, działaczka społeczna, pani profesor Joanna Senyszyn.
1: Kochani, nie przejmujcie się, po prostu ignorujcie hejt.
0: Impregnujcie się.
1: No, nie jesteśmy w stanie jakby i całe szczęście reagować na wszystko. Musimy mieć w sobie taką pewną odporność, mieć poczucie własnej wartości. Mnie tam ten
0: tak hejt, jak powiedziałam, ten, że dobrze, że w tym fawar...
1: Hejt po mnie tak naprawdę spływa.
0: A to spotkanie jest warte dla mnie milion tympów.
1: Bardzo jesteś kochana, uprzejma. Bardzo dziękuję.
0: Myślę, że ja jestem szczęściarą, bo spotykam bardzo ciekawych, cudownych ludzi. Mam ogromny przywilej spędzania z nimi czasu, rozmawiania. Ja ci jeszcze nawrócę.
1: Znaczy, nawrócisz się na ateizm.
0: Cicho. Miało być takie dowcipne zakończenie naszej rozmowy. Kochani, mam nadzieję, że bawiliście się i zrobiliście też taką ciekawą wycieczkę w głąb człowieka z nami.
1: A ja bym jeszcze taki miała apel na koniec.
0: No właśnie.
1: Kochani, szanujmy się. Polska rzeczywiście jest podzielona, ale wcale być nie musi. Wystarczy odrobina. Polska rzeczywiście jest podzielona, ale wcale być nie musi.

0: reklama.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash,

0: basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
10: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju, możliwe dzisiaj burze. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu kraju. Wiatr wieje dzisiaj słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę.
11: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
12: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
13: Igor Herbut.
12: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
14: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Ennio Morricone i Punto e Basta, wcześniej muzyka, którą James Horner skomponował do filmu Titanic. Tak rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w audycji.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Ostatnie takie sobotnie spotkanie w te wakacje. Rozpoczynamy właśnie do godziny 18. Będziemy podpowiadali, jak najprzyjemniej spędzić ostatni weekend wakacji. Nawet jeżeli pada akurat u Was deszcz, to nic nie szkodzi. My na deszcz też mamy mnóstwo ciekawych podpowiedzi. Zawsze sporo inspiracji znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. To od razu przypominam i podpowiadam. Za kilkanaście minut coś dla miłośników książek, a poza tym oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej. Teraz, żeby się w taki weekendowy, przepiękny nastrój wprowadzić, nabrać siły dzięki muzyce filmowej, król rozrywki na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.

Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

0: Kukułka, suity ptaki, Ottorino Respighi i orkiestra kameralna Świętego Pawła, którą poprowadził Hugh Wolf. Wcześniej Ave Maria w aranżacji i wykonaniu Marka Tomaszewskiego. A teraz obiecane przyjemności dla miłośników książek.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: Jeśli na puentę wakacji szukacie książki, która wciągnie was jak kryminał, będzie powieścią historyczną, a jednocześnie opowie wam o pełnej tajemnic i politycznych napięć Polsce, to sięgnijcie po powieść Pawła Kozioła zatytułowaną Azart. Punktem wyjścia jest tutaj prawdziwe wydarzenie, jest 13 października 1923 roku. W warszawskiej Cytadeli dochodzi do potężnego wybuchu prochowni, w którym ginie 28 osób, a fala uderzeniowa wybija szyby na przykład na Żoliborzu. Państwo po takim wybuchu potrzebuje szybkiej odpowiedzi, a jeszcze bardziej potrzebuje winnych. Podejrzenia padają na dwóch wojskowych związanych z ruchem komunistycznym. Problem w tym, że oni już przebywają w więzieniu, więc jak mogli dokonać rzekomego zamachu? I właśnie w tym momencie rozpoczyna się fascynujące śledztwo. Azart to jest jednocześnie powieść historyczna, kryminalna i sądowa. Mamy na początku polifoniczną, czyli wielogłosową narrację z historii samego wybuchu, a potem śledztwo, w które zamieszani są policjanci, politycy, świadkowie, sprzeczne zeznania, no i pytanie, które pozostaje, co tak naprawdę się w Cytadeli wydarzyło. Ale Paweł Kozioł idzie dalej. Do opowieści wprowadza postać Juliusza Słowackiego, ducha słowackiego, który staje się patronem powieści, jest patronem tego czasu, powołuje się przecież na niego sam marszałek Piłsudski. Azart to może być propozycja dla was, jeśli lubicie zagadki, dobrą literaturę, wielogłosowe opowieści i historie, które pokazują, że dwudziestolecie międzywojenne, a szczególnie początek polskiej niepodległości, państwowości, po długiej przerwie to był niełatwy czas. Azart, Paweł Kozioł, wydawnictwo Drzazgi. A ja czekam też na wasze opowieści o czytaniu. Napiszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl krótką recenzję książki, która oczarowała was, rzuciła na kolana w czasie tegorocznych wakacji. Najciekawsze propozycje wysłane na adres redakcja@rmfclassic.pl nagradzam hamakiem i książką.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na Zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

Jerzy Duduś Matuszkiewicz i nie lubię poniedziałku za niecałe 4 minuty w RMF Classic, bo najpierw piosenka, którą usłyszeć można w ścieżce dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Już w poniedziałek, w samo południe, o godzinie 12:00 Andrzej Seweryn będzie czytał fragmenty lalki Bolesława Prusa w witrynie księgarni przy ulicy Koszykowej 34 w Warszawie. Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich chętnych. Oczywiście zapraszamy. Mamy też kilka limitowanych zaproszeń na spotkanie, które odbędzie się po tym wydarzeniu z Andrzejem Sewerynem. Będzie okazja do wymienienia kilku zdań, porozmawiania o lalce, a może i nie tylko, i okazja do zdobycia autografu Andrzeja Seweryna. Piszcie do nas, adres to redakcja@rmfclassic.pl, jeżeli chcielibyście znaleźć się na tym spotkaniu po czytaniu lalki w Warszawie. redakcja@rmfclassic.pl. Za chwilę na antenie Jean-Philippe Rameau i Tombure. Vikingur Olafsson zasiądzie przy fortepianie. Najpierw walc kwiatów z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje James Levine.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Po obiedzie mam to.

0: totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Prognoza pogody w RMF Classic.
4: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej połowie kraju możliwe dzisiaj burze. Temperatura maksymalna od 19 na północy, około 23 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu Polski. Niedziela zapowiada się również zachmurzona i deszczowa, ale cieplejsza, bo jutro na termometrach od 22 na północy do 29 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie kraju.
5: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
6: Hi everyone, this is Trevor Morris.
7: This is Gustavo Santaolalla.
8: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
9: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Zastanawialiście się kiedyś, czy dźwięki mogą pachnieć? Bo okazuje się, że tak, to możliwe. Dziś w Krakowie po raz pierwszy będziemy mogli poczuć muzykę. I to dosłownie. Włoski artysta Filippo Sorcinelli zaprezentuje swój autorski projekt muzyczno-zapachowy, łączący brzmienie organów ze stworzonymi przez siebie zapachami. Filippo Sorcinelli to organista, kompozytor, twórca grafik i instalacji, projektant szat liturgicznych dla papieży, a także twórca perfum. Jak powstał jego projekt i jak pachnie jego muzyka? O tym z artystą rozmawiała Katarzyna Chnat, a rozmowę tłumaczył Oktawian Steliga z Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
2: Było bardzo proste, bo skojarzenie z zapachów kompozycji z językiem muzycznym było jakby automatyczne. Tam są nuty, tam są akordy i skomponowanie zapachów i wypowiadanie się również za ich pomocą było rzeczą naturalną dla mnie.
3: Co dokładnie poczujemy podczas tego koncertu? Jakie zapachy? Orchidea, na przykład róża?
4: Anzitutto la prima fragranza ha a che fare con il dogma dell'assunzione.
2: Poczujemy przede wszystkim zapach róży, który związany jest z niebowstąpieniem, czy niebowzięciem, podczas gdy ciało unosi się do nieba. To jest podstawowy zapach, który tutaj będzie jeden zapach, który tutaj będzie.
4: Dell'assunzione, quindi di un corpo che sale in anima. E nella materia. Un altro brano interessante che è proprio il primo ha a che fare con.
2: Kolejnym zapachem będzie ruach, który pochodzi z języka hebrajskiego, oznaczającego wiatr, taki wiatr, który niesie życie, który niesie nowe stworzenie.
4: Un'altra fragranza interessante si chiama reliquia.
2: Drugi zapach wiąże się bardzo mocno z Pismem Świętym. Pochodzi z opowieści, kiedy święty Piotr zaczyna wątpić, potem płacze i zwiąże się również z preludium chóru Bacha, z Pasji według świętego Mateusza.
1: Już za chwilę, bo o godzinie 15:00 Filippo Sorcinelli zagra w kościele ewangelickim świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej 58 w Krakowie. Więcej o koncercie Zapach Muzyki przeczytacie na rmfclassic.pl. Za chwilę na naszej antenie finał pierwszego koncertu wiolonczelowego Józefa Haydna. Na wiolonczeli grać będzie Gauthier Caspion, towarzyszyć będzie natomiast Malerowska Orkiestra Kameralna, a poprowadzi wszystkich Daniel Harding. Najpierw Georges Bizet i uwertura do opery Carmen w RMF Classic. Gra Orkiestra Opery Bawarskiej, dyryguje Giuseppe Sinopoli.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już we wtorek o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: lato w dobrej atmosferze. RMF Classic podpowiada, jak nie zepsuć sobie urlopu.
1: Satyryk Marian Załucki powtarzał: umorduję się na urlopie, a wypocznę. Ale jak się okazuje, nie zawsze trzeba aż tak radykalnie podchodzić do tego zagadnienia. Profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog transformacji przyszłości, w jednym ze swoich artykułów zwraca uwagę na kilka kwestii. Jedynie 1/3 urlopowiczów zorganizowanych, przebadanych przez jedno z biur podróży, po powrocie z wakacji czuje, że realnie wypoczęła. Z czego biorą się takie smutne statystyki? Większość z nas na tydzień przed urlopem pracuje po kilkanaście godzin dziennie, żeby wyczyścić biurko do zera i nie zostawiać niedomkniętych spraw. Z neurobiologicznego punktu widzenia fundujemy wtedy organizmowi ekstremalny skok obciążenia. Często też tuż przed urlopem lub w jego pierwszych dniach, kiedy odpuszczamy kontrolę i nasz mózg wysyła sygnał do ciała: hurra, nadeszła pora na odpoczynek, wiele osób łapie infekcję, dostaje gorączki albo potężnej migreny. Adrenalina i kortyzol, na których jedziemy przez cały rok, maskują stany zapalne. Stan ten nawet ma swoją nazwę – choroba urlopowa. Trzeciego dnia urlopu często też wybuchają najgorsze kłótnie. To zjawisko bierze się z urlopowego odwyku kortyzolowego oraz skrajnego zmęczenia decyzyjnego. W nowym, nieznanym miejscu nasz mózg musi nagle przetwarzać setki nowych zmiennych, logistykę, nawigację, języki obce, różnice kulturowe, a to błyskawicznie wyczerpuje i tak już obciążone płaty czołowe. Urlop często staje się dla nas po prostu innym rodzajem przebodźcowania. Osoby, które podczas urlopu pozostają dostępne zawodowo i regularnie sprawdzają służbowe wiadomości, mają oczywiście trudności z pełną regeneracją. Kluczowym czynnikiem jest tak zwane psychologiczne odłączenie od pracy, zdolność do czasowego wyłączenia, myślenia o obowiązkach. Bo gdy granica między pracą a odpoczynkiem zaciera się, rośnie ryzyko przewlekłego zmęczenia, wyczerpania emocjonalnego i objawów wypalenia zawodowego. A powrót z wakacji? Profesor Małgorzata Dobrowolska doradza zastosowanie strategii miękkiego lądowania. Warto wrócić z wyjazdu na 2 dni przed pójściem do biura albo chociaż 1 dzień, żeby spokojnie zaadaptować się do domowej rutyny, rozpakować walizki i wyspać się we własnym łóżku. Podsumowując, niby to wszystko oczywistości. Wielu przecież przerabia to od lat. Ale może warto w końcu dobrze ponazywać sobie te mechanizmy i być dla siebie bardziej wyrozumiałym. Odpuścić idealne wakacje na rzecz po prostu spokojnych wakacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w Lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania Lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 nowość w RMF Classic, popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Natalia Grzeszczyk.
5: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu A-dur Kukułka. Na skrzypcach zagrał Andrew Menzi, towarzyszyła Akademia Muzyki Dawnej, a dyrygował Christopher Hogwood. Wcześniej taniec Anitry z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a zagrała Norweska Orkiestra Radiowa, którą poprowadził Ari Rassilainen.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Konklawę, 07 zgłoś się, a jako pierwszy król Elvis, takie muzyczno-filmowe plany mamy do godziny 15. Ja jeszcze tylko w RMF Classic przypomnę, że do jutra w Sokołowsku trwa jubileuszowa 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasz A. Kieślowski. Tegoroczna odsłona zbiega się z 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Interesuje nas człowiek pomiędzy porządkami, podkreślają organizatorzy. Między młodością a starością, posłuszeństwem a buntem, domem a wygnaniem. Szczegóły znajdziecie na stronie omaszakieślowski.pl.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
13: Codziennie.
0: Po reklamie.
14: Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Niemal 100 dzieł nabistów, artystów, którzy wpłynęli na rozwój sztuki nowoczesnej, można oglądać na wystawie czasowej Nabiści, prorocy nowej sztuki w Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie. Prace pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji. Można je oglądać do 15 listopada, a szczegóły o wystawie znajdziecie na rmfclassic.pl. Amy Winehouse, Czarny Orfeusz i Akademia Policyjna. Tak rozpoczęliśmy tę godzinę naszego spotkania. Za chwilę Reborn Alexisa Frencha, ale najpierw Gabriel Fauré i Pavana w wykonaniu angielskiej orkiestry kameralnej.

Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

Czekolada i Rachel Portman za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic jedna z nowości na naszej antenie. Ludwig Göransson, temat Odyseusza z Odysei Christophera Nolana, czyli przeboju tych wakacji.

0: Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
1: Na finał Ryby w sieci tego sezonu przygotowałam dla Was takie połączenie słowa, no bo radio to słowo, i internetu, bo w tych wejściach opowiadaliśmy sobie właśnie o tym, co w internecie wartościowego. Jest to profil na Instagramie, który bardzo Wam polecam, ponieważ jest to miejsce zabawy słowem, refleksji na temat naszej codzienności i wiersza. Głos oddaję samej autorce Rycie Balcerak, która świetnie Wam opowie o tym, czym się zajmuje.
2: To twórczość lingwistyczno-wizualna. Moje zabawy słowne opierają się na przekształceniu budowy wyrazów za pomocą nawiasów i formatowania tekstu, co pozwala na równoległe ścieżki czytania. W ten sposób mogę uzyskać zaskoczenie, metafory, komiks czy drugie dno. Cały sekret polega na tym, by wyjąć słowo. Inspiracją moich gier słownych jest dokładnie to, co często w sobie skrywamy. Myśli, uczucia, emocje. Traktuję litery oraz nawiasy jak elementy kodu, w którym zaszyfrowane jest to, co dzieje się w ludzkim umyśle i sercu, odsłaniając przy tym prawdę o nas samych. Punktem odniesienia stały się rozmowy oraz cisza. Jedno i drugie pozostaje w pamięci na długo. Pewnej nocy zrodziła się myśl, czy potrafimy rozmawiać o swoich pragnieniach, ranach. I tak oto w pragnieniach ukrywa się skrzętnie słowo ranach. Spostrzegłam to dopiero później, co dało początek nawiasowej formie zapisu. Trudno mi wybrać jeden tekst, ale jeśli miałabym wybierać, pierwsza moja myśl ubrana jest teraz w te słowa. W piosenkach wciąż odnajduję Ciebie. W snach wciąż odnajduję Ciebie. W wyrazie piosenkach dostrzec można słowo w snach. W ten sposób w jednym wersie zamykam dwa różne stany. To, co dzieje się na jawie i we śnie. Bezsensowne scrollowanie nie niesie z sobą nic wartościowego, a tutaj czytanie moich pomysłów, słów wymaga większej uwagi i też wyobraźni. To jak trening dla mózgu. Zamiast szybko przeglądać tekst, zagłębiasz się w treść. Takie czytanie ma wiele korzyści, m.in. lepsza koncentracja, większa empatia i zrozumienie własnych stanów emocjonalnych i uczuć. Uczenie się nowych słów. Aktywne myślenie podczas czytania buduje nowe połączenia w mózgu. Umysł staje się sprawniejszy. Takie czytanie to dobra zabawa. Daję słowo.
1: Ja czasem niektóre kafelki, które tworzy Rita, odczytuję kilka razy i znajduję tam nowe znaczenia. Rita Balcerak. Dzięki i do usłyszenia.
3: Polecała Natalia Ryba. Za chwilę Joe Hisaishi w RMF Classic i Laputa, Podniebny zamek, ale najpierw Van Morrison i Someone Like You.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski i fragment 40. Symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Nie od dzisiaj wiadomo, że w tym kraju, w tym roku jesień należy do lalki Bolesława Prusa, również ze względu na to, że od 1 września codziennie o 13.30 i 20.30 na antenie RMF Classic będziemy słuchali fragmentów lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. A żeby jakoś przepięknie z przytupem zacząć tę przygodę z lalką na antenie RMF Classic, to zapraszamy w poniedziałek o godzinie 12 do księgarni przy ulicy Koszykowej 34 w Warszawie. Tam Andrzej Seweryn również będzie czytał fragmenty lalki. Będzie można poprosić o autograf, będzie można po prostu posłuchać pięknej literatury w przepięknym wykonaniu. W poniedziałek w samo południe zapraszamy na Koszykową w Warszawie, a od wtorku, od 1 września zapraszamy do słuchania lalki w RMF Classic.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji

0: Snoopy, Harry Potter. 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach, z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
7: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był po prostu nieśmiałym chłopakiem, rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych i świata mody. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, sitodruków, polaroidów, filmów i plakatów, pierwsze numery legendarnego magazynu Interview, stroje z tkanin zaprojektowanych przez Warhola w latach 50. ubiegłego wieku oraz pełny zestaw książek i okładek płyt winylowych zaprojektowanych przez tego artystę. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie dostępna będzie dla zwiedzających do 27 września. Vangelis i John Powell rozpoczęli tę godzinę naszego spotkania. Kontynuować będzie Leonard Cohen.

greatest hit to the wisdom of old.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Zapraszamy na koncerty 61. w Wratislavii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
13: Sanostol.
14: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
13: Sanostol?
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Po reklamie.

0: Walc op. 39 nr. 15 Johannesa Brahmsa w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadził Jerzy Salwarowski, wcześniej Fryderyk Chopin i Polonez A-dur, op. 40 nr. 1 przy fortepianie Rafał Blechacz.
1: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
0: I jak zwykle, jedna światowa ławeczka i jedna nasza, krajowa. Pierwszy na świecie pomnik poświęcony polskiej noblistce stanął w jej rodzinnym Kórniku. Rzeźba charakteryzuje się niezwykłym poetyckim klimatem. Na samej ławce nie siedzi bowiem poetka Wisława Szymborska, ale kot, co jest bezpośrednim nawiązaniem do jednego z jej najbardziej przejmujących wierszy – Kot w pustym mieszkaniu. Pod kotem rzeźbiarze umieścili porozrzucane kartki z fragmentami tego dzieła. Sama uśmiechnięta Wisława Szymborska stoi tuż obok, opierając się o rzeźbę. To ławeczka Wisławy Szymborskiej w Kórniku. Natomiast w Hawanie, w parku imienia Johna Lennona w stolicy Kuby, muzyk grupy The Beatles siedzi zrelaksowany na skraju marmurowej ławki, spoglądając na przechodniów. Wiąże się z nią urocza i bardzo specyficzna tradycja. Oryginalnie rzeźba posiadała charakterystyczne, okrągłe okulary Lennona, które jednak regularnie padały łupem złodziei. Władze miasta zatrudniły więc specjalnych strażników. Kiedy tylko widzą oni zbliżającego się turystę, podchodzą i uroczyście zakładają Lennonowi okulary na nos, by można było zrobić idealne zdjęcie, po czym zdejmują je i chowają do kieszeni na wszelki wypadek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.

Rick Wakeman i The Orion Strings za chwilę ze swoją wersją Strawberry Fields Forever. Najpierw w RMF Classic Georg Filip Telemann i druga część koncertu na róg. Na rogu zagra Zbigniew Żuk, towarzyszyć będą Baltic Virtuosi, a prowadzi wszystkich Gediminas Dalinkiewiczius.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Do końca września trwać będzie 67. sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Recitali najznakomitszych polskich i zagranicznych pianistów można słuchać w każdą niedzielę przy pomniku Fryderyka Chopina o godzinie 12 i 16. Plan na jutro, na 30 dzień sierpnia, wygląda następująco. O 12 zagraje Huda Prokopowicz, o godzinie 16 Adam Goździewski. Szczegóły znaleźć można na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Za chwilę muzyka z filmu Okręt, ale najpierw Marek Grechuta i Anawa w RMF Classic.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne. A na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
10: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
14: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
15: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
0: Po reklamie.
18: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Tytus Hołdys, kłaniam się, dobry wieczór w radiu RMF Classic. Zaczynamy właśnie ostatnią w tym sezonie wakacyjną podróż z gwiazdą. Bohaterem naszego dzisiejszego muzyczno-filmowego wojażu jest aktor, dla którego słowo niemożliwe nie istnieje.

istnieje. Jedna z największych żyjących gwiazd kina, bohater wielu filmów akcji, słynący z tego, że sam wykonuje najróżniejsze i najbardziej szalone kaskaderskie wyczyny, ale też jest to równie utalentowany aktor dramatyczny, co jego zawodowy dorobek jedynie podkreśla. Zbliżająca się jesień będzie należeć do niego. Już na początku października w naszych kinach pojawi się najnowsza, wielce wyczekiwana przez wszystkich kinofili produkcja w reżyserii Alejandro Gonzaleza Iñárritu, polityczno-społeczna satyra, czyli obraz zatytułowany Digger, w którym to właśnie on, nominowany do 3 aktorskich Oscarów i też 1 producenckiego, zdobywca statuetki honorowej za całokształt twórczości, za swój bezustanny wkład w rozwój Hollywood, Tom Cruise zagra rolę główną. Tom Cruise jest naszym dzisiejszym bohaterem, to u jego boku przemierzać będziemy świat kina, muzyki oraz wakacyjnie jeszcze najróżniejszych filmowych lokacji. Co by o Tomie nie mówić, to on akurat, kręcąc te przeróżne wielkie tytuły, zwiedził kawał świata. Filmy z serii, od której to spotkanie rozpoczynamy, czyli od trzymających w napięciu produkcji spod szyldu Mission Impossible, kręcono niemal w każdym zakątku naszego globu. Część pierwsza, z której muzyka Dennego Elfmana wybrzmiała na start tej podróży, powstawała w Pradze, Londynie czy Waszyngtonie. Kolejne kręcono już po całych Stanach, ale też i w Australii, Włoszech, w Chinach, w Rosji, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Austrii, Francji, Nowej Zelandii czy też Norwegii. Producenci Mission Impossible przymierzali się również do odwiedzenia Polski. Chcieli tutaj nakręcić scenę wysadzenia zabytkowego mostu kolejowego nad jeziorem Pilchowickim, jednak po licznych protestach z tego pomysłu zrezygnowano. Może jeszcze kiedyś Tom Cruise ze swoją ekipą jednak do Polski zawitają, kto wie. Muzykę do kolejnych odsłon serii Mission Impossible tworzyli m.in. Hans Zimmer i Michael Giacchino. Posłuchajmy zatem teraz po kolei tematów z następnych części tych niemożliwych wręcz przygód Ethana Hunta i spółki.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na koncerty 61. w Wratislavi Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.

Lorne Balfe, jego muzyka z filmu Mission Impossible Fallout. Wakacyjna podróż z gwiazdą w radiu RMF Classic. Dziś tą gwiazdą jest Tom Cruise, aktor urodzony 3 lipca 1962 roku w Syracuse w stanie Nowy Jork. Cruise dorastał w biednym domu, a jego ojciec nie należał do najmilszych, mówiąc kolokwialnie, ludzi na świecie. Mój ojciec był człowiekiem chaosu, tyranem i tchórzem, który bił własne dzieci. Był typem człowieka, który kiedy cokolwiek szło nie tak, stawał się agresywny. To była dla mnie ogromna lekcja życia. To, jak potrafił udawać się kogoś kochającego, dawać złudne poczucie bezpieczeństwa, by za chwilę, bam, sprzedać ci kopniaka prosto w brzuch. Myślałem sobie, z tym gościem jest coś bardzo nie tak. Nie ufaj mu, bądź przy nim ostrożny. Mówił w roku 2006 o swojej relacji z biologicznym ojcem Tom Cruise. W aktorskich marzeniach dopingowała go na szczęście mama, która wspierała jego plany, pomagała w przeprowadzce do Nowego Jorku, a następnie do Los Angeles, gdzie Tom podpisał umowę z agencją i w wieku 19 lat zadebiutował na srebrnym ekranie w epizodycznej roli w melodramacie Endless Love, Niekończąca się miłość, w reżyserii Franco Zeffirelliego. Kariera Toma Cruise'a nabrała tempa, koloru chwilę później, a to za sprawą obrazu Outsiderzy w reżyserii Francisa Forda Coppoli, do którego muzykę napisał ojciec samego reżysera, czyli Carmine Coppola. Soundtrack Outsiderów, Wyrzutków, gdyż pod takim tytułem jest też ten film u nas znany, już teraz pojawi się w programie. Posłuchajmy proszę kompozycji autorstwa seniora rodu Coppola oraz napisanej przez Stevie'ego Wondera specjalnie z myślą o tej produkcji piosenki Stay Gold.

1983, grupa Tangerine Dream, jej muzyka do filmu Ryzykowny interes z Tomem Cruise'em w roli głównej. To właśnie Tom Cruise jest bohaterem naszego dzisiejszego, ostatniego już w tym sezonie programu z serii Wakacyjna podróż z gwiazdą. Tangerine Dream odpowiadało też za muzykę do kolejnej produkcji z Tomem Cruise'em, czyli za muzykę do owianego różnymi legendami fantastycznego filmu Legenda w reżyserii Ridleya Scotta. To produkcja bardzo ciekawa od strony muzycznej, bowiem Tangerine Dream odpowiadało za muzykę do wersji filmu wyświetlanej w Stanach. Początkowo bowiem ścieżkę dźwiękową do tego tytułu skomponował wielki Jerry Goldsmith. Ta pozostała jedynie w wersji wyświetlanej w kinach w Europie. Jak powiedział później sam reżyser Ridley Scott, europejska publiczność jest bardziej wyrafinowana. Mogliśmy sobie zatem pozwolić na większe niuanse, pozwolić na różne niedopowiedzenia, jak i też inne brzmienie samego obrazu. A Jerry Goldsmith, cóż, nie ukrywał swojego rozczarowania takim obrotem spraw. To, że ten marzycielski, sielski świat ma nagle zostać zilustrowany przez grupę technopopową, wydawało mi się być dość osobliwe, skomentował kompozytor, który nad swoją wersją muzyki pracował przez blisko pół roku. Oczywiście zachęcam Was do takiego bliższego spotkania się z tymi dwoma jakże odmiennymi muzycznie wizjami. Przed nami teraz jednak tytuł, który sprawił, że w roku 1986 Tom Cruise stał się tą światową gwiazdą, gwiazdą, którą jest do dziś. Tak brzmi Top Gun.

Harold Faltermeyer na początek, temat główny z filmu Top Gun, następnie rockowe Danger Zone Kennego Logginsa z tegoż właśnie filmu. Filmu, który to przecież niedawno po ponad 35 latach doczekał się swojej kontynuacji i to kontynuacji jakże udanej. W końcu obraz Top Gun Maverick zarobił na całym świecie ponad 1,5 miliarda dolarów. Został znakomicie przyjęty przez widzów i krytyków. Otrzymał w końcu też i 6 nominacji do Oscarów, w tym otrzymał nominację w tej najważniejszej kategorii, kategorii najlepszy film roku. W finale Maverick zdobył jedną statuetkę za najlepszy dźwięk. Podobnie jak pierwszy Top Gun, Mavericka kręcono przede wszystkim w San Diego w Kalifornii. Samolot, którym lata tutaj grany przez Toma Cruise'a, główny bohater P-51 Mustang, czyli amerykański myśliwiec z okresu II wojny światowej, należy zresztą do samego aktora. Oczywiście Tom marzył też o lataniu na planie tymi nowoczesnymi, wykorzystanymi w samej historii Super Hornetami. To jednak nie było możliwe. Amerykańska marynarka nie wyraziła takiej zgody, gdyż uznała, że to już byłaby jednak lekka przesada. Maverick, muzycznie już teraz w RMF Classic. Kompozycja The Man, The Legend, Touchdown.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

Wilkołaki z Londynu. Werewolves of London. Piosenka Warrena Zevona. Ten utwór trafił na soundtrack produkcji The Color of Money. Kolor pieniędzy. A to tytuł w reżyserii samego Martina Scorsese. Film, który trafił do kin w tym samym roku, co pierwszy Top Gun, czyli w roku 1986. Tom Cruise, srebrny ekran, dzielił tutaj z samym Paulem Newmanem, który powraca w tej produkcji do roli szybkiego Ediego Falsona. Kolor pieniędzy to bowiem kontynuacja filmu Bilardzista z roku, uwaga, 1961. Paul nauczył mnie niesamowicie wiele. Nigdy wcześniej nie spotkałem kogoś takiego jak on. Moje zamiłowanie do szybkich samochodów i do ścigania się, cóż, to też jego zasługa. Mówił po latach sam Tom Cruise, a Paul Newman, to przypomnę, za rolę w tej właśnie produkcji, w filmie Kolor pieniędzy, zdobył swojego jedynego w karierze Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Zanim przejdziemy do tytułu, który to samemu Cruise'owi przyniósł pierwszą oscarową nominację, muzyka z kolejnego bardzo ważnego obrazu z tych jego właśnie wczesnych hollywoodzkich lat. To film, w którym Tom Cruise wystąpił u boku kolejnego wybitnego aktora, aktora, który za tę rolę także zdobył Nagrodę Akademii. Tom Cruise, jak widać, jest doskonałym partnerem, który pomaga wznieść się na wyżyny nawet tym największym mistrzom aktorskiego fachu. Przed nami Rain Man z Dustinem Hoffmanem w roli głównej i muzyka Hansa Zimmera w wykonaniu na żywo. O tym wykonaniu więcej opowiem już za moment.

Wakacyjna podróż z gwiazdą, dziś świat kina i muzyki filmowej, przemierzamy u boku Toma Cruise'a. Na razie ciągle jesteśmy jeszcze w latach 80., które to przecież Toma stworzyły i sprawiły, że stał się on tak jasno, tak do dziś mocno lśniącą personą w Hollywood. Za nami Hans Zimmer i jego muzyka z filmu Rain Man. To wykonanie tego tematu dość wyjątkowe, bowiem pochodzi z płyty The Wings of a Film, The Music of Hans Zimmer. Jest to album koncertowy, album zarejestrowany w roku 2000 podczas specjalnego wydarzenia, podczas koncertu na festiwalu w Gandawie w Belgii, który to koncert stanowił również podwaliny dla założenia całego World Soundtrack Academy, czyli organizacji celebrującej te najpiękniejsze kompozytorsko-filmowe dokonania. A Hans Zimmer otrzymał wówczas nagrodę specjalną z rąk obecnego z nim na scenie Morgana Freemana. Wracamy do filmografii Toma Cruise'a, do roku bardzo ważnego, czyli do roku 1989. To wtedy do kin wszedł oparty na faktach obraz Urodzony 4 lipca w reżyserii Olivera Stone'a z muzyką Johna Williamsa. Obraz, który Tomowi Cruise'owi przyniósł pierwszą w karierze oscarową nominację. Wybitny temat z tej produkcji już teraz wybrzmi w radiu RMF Classic.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na koncerty 61. w Radisławii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys. Yeah!

W radiu RMF Classic trwa ostatnia w tym sezonie wakacyjna podróż z gwiazdą. Dziś wsłuchujemy się w tą jakże piękną, jakże bogatą i udaną filmografię Toma Cruise'a. Za nami już dźwięki z filmów takich jak Mission Impossible, Top Gun, Kolor Pieniędzy, Rain Man czy Urodzony 4 lipca, a teraz na naszej antenie wybrzmiało to niesamowite, a przecież pierwsze w historii wykonanie utworu Hound Dog, śpiewała wielka Big Mama Thornton. To rok 1952. I właśnie po to nagranie tego utworu sięgnęli twórcy filmu Ludzie Honoru, w którym to Tom Cruise pojawił się u boku kolejnej wielkiej legendy Hollywood, czyli u boku Jacka Nicholsona. To postać grana właśnie przez Jacka Nicholsona wymawia w tym filmie te słynne słowa: "You can't handle the truth", nie zniósłbyś prawdy. Dziś jeden z najsłynniejszych cytatów filmowych w dziejach kina. Ta scena przesłuchania w sądzie, podczas której padają te właśnie słowa, była kręcona w Culver Studios, czyli w studiu założonym w roku 1918 przez Thomasa Ince, jednego z pionierów dawnego Hollywood, filmowca, dziś często określanego mianem ojca westernu. To właśnie w Culver Studios powstawały m.in. filmy takie jak Przeminęło z wiatrem, Rocky, E.T., Beetlejuice, czy nawet Armageddon i Kill Bill. Wyjątkowe miejsce na filmowej mapie Ameryki. A na filmowej ścieżce Toma Cruise'a rok 1996 i film Jerry Maguire. Soundtrack z tej produkcji, w tym utwór Secret Garden Bruce'a Springsteena.

Masz szczęście, Tom Cruise, do grania w filmach, które wręcz słyną z tych jakże głośnych i dziś już kultowych cytatów. Show me the money, te słowa na prośbę swojego podobiecznego wykrzykuje przez telefon Jerry Maguire, sportowy agent grany tutaj przez samego Toma Cruise'a. To muzyka z filmu zatytułowanego właśnie po prostu Jerry Maguire przed momentem pojawiła się na tej naszej wakacyjnej ścieżce dźwiękowej, wakacyjna podróż z gwiazdą. Dziś w RMF Classic słuchamy tematów piosenek z produkcji z udziałem Toma Cruise'a. Na soundtracku Jerry'ego Maguire'a znalazł się chociażby jeszcze jeden utwór wspaniałej Amy Mann, która, tak to się później złożyło, odpowiadała też w dużej mierze za soundtrack znakomitej Magnolii, w której Tom Cruise stworzył moim zdaniem swoją najwybitniejszą kreację w karierze. Warto jest ten film w reżyserii Paula Thomasa Andersona obejrzeć, warto jest go też wysłuchać. Jest to zwyczajnie wielkie, wspaniałe kino i to kino już teraz w radiu RMF Classic muzycznie. Amy Mann i jej Save Me film Magnolia.

raz drugi dziś w programie Wakacyjna podróż z gwiazdą, dźwięki autorstwa Johna Williamsa. To muzyka z filmu Raport mniejszości w reżyserii Stevena Spielberga, czyli z filmu, w którym to rolę główną zagrał nasz dzisiejszy bohater, aktor Tom Cruise. Dążąc do jak najbardziej realistycznej wizji przyszłości, Steven Spielberg postawił w Raporcie mniejszości na autentyczne plenery. Zdjęcia realizowano głównie w Waszyngtonie, wykorzystując m.in. zabytkową dzielnicę Georgetown oraz budynek Ronalda Reagana, który posłużył tutaj jako siedziba agencji Pre-Crime. Powolutku zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania z Tomem Cruise'em oraz z jego filmowym dorobkiem. Teraz wiemy, że Tom otwiera się na nowy etap swojej kariery, na etap po Mission Impossible, czego zwiastunem będzie obraz Digger w reżyserii Alejandro Gonzaleza Iñárritu, premiera tego tytułu już w październiku. Oby był to początek powrotu Cruise'a do tych bardziej dramatycznych kreacji. Dziś właśnie starałem się tą jego bardziej dramatyczną twarz wam przypomnieć. Dlatego podczas takiego spotkania zabraknąć by nie mogło również muzyki z filmu Zakładnik w reżyserii Michaela Manna. To autorskie kompozycje Antonio Pinto oraz Jamesa Newtona Howarda, ta druga z rockowym wręcz pazurem.

Zakładnik Michaela Manna. Tak brzmi muzyka z tego filmu, który kręcono głównie nocami w Los Angeles. Niesamowicie klimatycznie ukazane jest w nim to miasto, a to głównie za sprawą pionierskiego wykorzystania w zakładniku jedynie w pełni cyfrowych specjalnych kamer. Mann jako pierwszy w Hollywood zaryzykował i nakręcił większość filmów właśnie cyfrą po to, aby bez sztucznego doświetlania uchwycić ten autentyczny, mroczny blask nocnego LA. To w połączeniu z hipnotyzującą chwilami muzyką stworzyło właśnie ten pociągający, wręcz magnetyczny klimat miasta aniołów po zmroku. Dziś powtórzenie tego efektu byłoby już niemożliwe. Kilka lat temu w Los Angeles wymieniono około 160 tysięcy tradycyjnych lamp na nowoczesne LEDy, choć zużycie energii znacząco oczywiście spadło, to przy okazji zniknął też dawny klimat Los Angeles. Miejsce ciepłej, filmowej, takiej pomarańczowej łuny zajął znacznie chłodniejszy, surowy i wręcz biały nocny krajobraz. Nasza ostatnia w tym sezonie wakacyjna podróż z gwiazdą dobiega już końca. Bardzo Wam dziękuję za ten wieczór. Ciekawi mnie, do którego filmu z Tomem Cruise'em, bohaterem tego spotkania, sami powracacie najchętniej. Czekam na Wasze wiadomości. Mój adres to tytus.holdys@rmfclassic.pl. A ja z kolei do Was już we wrześniu powracam z nowym sezonem programu Między Ścieżkami. Wakacyjne podróże realizował dla Was niezawodny Bartłomiej Niedźwiecki. Bartek, dzięki wielkie za całą pomoc. My słyszymy się już niebawem, a dziś na koniec piosenka z filmu Vanilla Sky. Ponad 1 milion dolarów kosztowało twórców tej właśnie produkcji zamknięcie na jedyne 3 godziny Times Square nad ranem, po to, aby nakręcić tą jedną z najbardziej pamiętnych filmowych nowojorskich sekwencji. Radiohead i ich Everything in Its Right Place. Kłaniam się i do usłyszenia. Tytus Hołdys.

0: reklama.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj sobota, 29 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:51, natomiast schowało się pod horyzontem o 19:31. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku, o 2 godziny i 43 minuty. Po wczorajszym częściowym zaćmieniu księżyca pozostały nam już tylko wspomnienia i z pewnością liczne zdjęcia. Dzisiaj, patrząc w niebo, możemy już podziwiać coraz wyżej kwadrat jesieni. W jego skład wchodzą jasne gwiazdy z gwiazdozbioru Pegaza i Andromedy. Aby zrozumieć, dlaczego te dwie konstelacje sąsiadują ze sobą na niebie, musimy cofnąć się do greckich mitów. Andromeda, piękna etiopska księżniczka, stała się ofiarą pychy swej matki Kasiopei, która uważała się za piękniejszą od nimf morskich. Rozgniewany Posejdon nasłał na królestwo morskiego potwora Ketosa. Jedynym ratunkiem było złożenie Andromedy w ofierze. Dziewczynę przykuto więc do nadmorskiej skały. Z pomocą nadleciał jednak Perseusz, dosiadający skrzydlatego konia Pegaza. Bohater zgładził bestię, uwolnił księżniczkę, a ich historia zakończyła się szczęśliwym małżeństwem. Po śmierci bogowie przenieśli całą rodzinę na sklepienie niebieskie, gdzie do dziś możemy podziwiać ich gwiezdne sylwetki. Taka romantyczna część astronomii pomaga w poznawaniu sporej części nieba. Lato na niebie nie znika nagle, tylko powoli ustępuje jesieni. W tym właśnie przejściu kryje się największy urok nieba. Trzymajmy więc kciuki za czyste niebo nad Krakowem i Niepołomicami, bo astronomiczna końcówka wakacji ma jeszcze sporo do pokazania. Nie zapominajmy również o planetach. Po zachodzie Słońca nadal dobrze widoczny będzie Saturn, a z upływem czasu obok niego na niebie pojawi się także Jowisz. Wieczorem można też próbować wypatrzyć Wenus, choć z dnia na dzień będzie coraz niżej nad zachodnim widnokręgiem. To właśnie ta druga planeta od Słońca towarzyszyła nam przez całe wieczorne niebo w czasie wakacji. Wenus o poranku jako jutrzenka pojawi się dopiero na przełomie października i listopada bieżącego roku. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia RMF Classic za wspólny wakacyjny spacer po niebie i zapraszam do naszego niepołomickiego Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego na liczne wydarzenia astronomiczne i wspólne obserwacje. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy pomyślnych wiatrów.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Kobieta, istota ludzka. Le Journal ogłasza nazajutrz. Wielkie zwycięstwo feminizmu, pisze. Dopuszczono kobietę do wyższej szkoły, do nauczania studentów obu płci. Co też stanie się z sugerowaną wyższością mężczyzny samca? Zaprawdę powiadam wam, bliski jest czas, gdy kobiety staną się istotami ludzkimi. Kobieta istotą ludzką? Ale jak to? Kobieta to zaledwie twór pośredni pomiędzy dzieckiem a mężczyzną. Ciąży mu zresztą jak ołów. Do tego jest bezpłodna duchowo. Nie odróżnia dobra od zła. Nie ma własnego zdania. Wszystko uzależnia od tego, co ludzie powiedzą. Brak jej odwagi i moralności. Jest gwałtowna, kłótliwa, fizycznie słaba. Jedyną bronią kobiety jest język, a obracanie nim ulubionym jej sportem. Poza tym kobieta ma być po pierwsze matką. Dziennikarz, dramaturg i pisarz Octave Mirabeau wyraża się jasno. Kobieta to nie mózg, to płeć i tak jest o wiele lepiej. Ma do odegrania w tym świecie tylko jedną rolę. Uprawianie miłości, by zachować rasę. Kobieta nadaje się do miłości i do wychowywania dzieci. Niektóre kobiety, rzadkie wyjątki, sprawiały wrażenie, że są kreatywne w sztuce i w literaturze. Były jednak albo nienormalne, albo ich rzekomy talent był po prostu odbiciem talentu mężczyzny. Już wolę prostytutki, ponieważ te żyją przynajmniej w zgodzie z naturą. Po drugie, żoną. Tu cytat z Schopenhauera. Z dziewczętami postąpiła natura w sposób, który w znaczeniu dramatycznym nazywa się teatralnością, obdarzając je na niewiele lat nadmiarem piękna, powabu i pełnią kształtów, kosztem ich całego pozostałego życia. A to w tym celu, aby w owych latach mogły do tego stopnia zawładnąć wyobraźnią mężczyzny, iżby ten czuł się zniewolony i chciał podjąć się w swej poczciwości troski o nie na całe życie pod jakąkolwiek formą. Po trzecie, kochanką. Zresztą kobieca przebiegłość zwija żagle, gdy spotka się przypadkowo z męską przebiegłością, która nie jest hamowana przez popęd płciowy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwy.
0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie.

0: dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.
9: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
10: Dobry wieczór, mili Państwo. Przyznam, że to trochę trudny dla mnie program, ponieważ chcę opowiedzieć o dwóch światach, jakie nigdy nie powinny się spotkać, o świecie brutalnej i gorzkiej polityki radzieckiej i o świecie unoszącej się nad ziemią muzyki. Mógłbym dla własnej wygody pominąć ten pierwszy polityczny wątek, skupić się na pięknie muzyki, zjawiskowej interpretacji, ale wydaje mi się, że to nie byłoby uczciwe. A poza tym mam głębokie przekonanie, że warunki, w jakich tworzy wykonawca, mają na niego wpływ. I wreszcie po trzeciej, w tej historii jest mniej oczywistości, niż mogłoby się wydawać. Oto bowiem przede mną płyta wydana przez radziecką Melodię, tak to wydawnictwo Związku Radzieckiego, i łatwo byłoby powiedzieć, prezentujemy artystę, który uciśniony przez reżim uciekł na zachód, jak na przykład Aszkenazy. Albo na przykład jak Oistrach, który występował na zachodzie, ale zawsze w towarzystwie KGB i nigdy nie mógł uciec. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Tatiana Nikołajewa, pianistka, która, o ile mi wiadomo, nigdy nie chciała uciec. Ba, ona nawet uważała, że należy kształtować radziecką szkołę pianistyczną. W pewnym rosyjskim almanachu literackim zachowała się scena, którą wydaje mi się, że warto przytoczyć. Ktoś zadaje Nikołajewej pytanie, przecież jesteś człowiekiem świata, a ona odpowiada, wszystko tutaj jest najpiękniejszymi chwilami mojego życia. Muzyka, wspaniałe instrumenty, tradycje konserwatorium moskiewskiego są bardzo bogate i wszyscy, którzy tam uczymy, staramy się je zachować. I dodaje, że kocha pracę z młodym pokoleniem i mówi, i Kola, i Polina, i Żenia też są nasi. Czy wszyscy mogą wyjechać i po co? Tatiana Nikołajewa to także inny, osobny świat rozumienia Bacha. Kiedy w 1950 roku wygrała konkurs w Lipsku organizowany z okazji 200-lecia śmierci Bacha, Dymitr Szostakowicz, który był wówczas w jury, wyrażał zachwyt nad tym wykonaniem. Co więcej, anegdotka głosi, że pod wpływem tego występu, tej ledwie 26-letniej pianistki, napisał 24 preludia. Dedykował je rzeczywiście jej i ona sama zagrała je po raz pierwszy w Leningradzie w 1952 roku. Wracam do Bacha i tego młodzieńczego wykonania Nikołajewej z 50 roku. To swoją drogą dość niezwykłe, bo ja mam wrażenie, że większość wielkich interpretacji Bacha zostało wykonanych przez dojrzałych

Tych pianistów mówi się nawet, że do Bacha trzeba dorosnąć, dojrzeć. Tymczasem Nikołajewa wariacje goldbergowskie grała z pamięci bez nut i to podobno już jako nastolatka. Przypomnę, jako 26-latka wygrała ten lipski konkurs bachowski. Ja znam tylko jeden podobny przypadek, to Glenn Gould. Zatem będę opowiadał o Nikołajewie i nie będę niczego ukrywał z jej życiorysu, bo tylko z naszej współczesnej perspektywy oceniamy to tak, jak oceniamy. Ale kiedy patrzeć na to z perspektywy Rosji radzieckiej lat 50. i 60. i wielkiej rosyjskiej szkoły wykonawczej, świat jawi się jednak inny. Nasze spotkanie podzielimy na trzy części, bo na tej płycie, którą zaprezentuję, są trzy koncerty. Zaczynamy od demol, tego najbardziej znanego koncertu klawiszowego Bacha, ale to, co dzisiaj znamy, jest tylko echem czegoś nie ma, bo to był oryginalny koncert skrzypcowy. Bach wywiódł jego wersję właśnie z tego skrzypcowego utworu, ale on fizycznie nie przetrwał. Wiemy o istnieniu tego utworu tylko dlatego, że sam kompozytor wcześniej wykorzystał ten materiał w swoich kantatach kościelnych. Muzycy zrekonstruowali na tej podstawie hipotetyczną wersję skrzypcową, ale prawdziwego oryginału nie usłyszymy nigdy. Mamy tylko jego cień, przepisany najpierw na organy, potem na klawesyn, a teraz zagrany na fortepianie. W koncercie na żywo. Wiemy, że na żywo, bo słychać oklaski, ale nie wiemy gdzie. Ale z litewską orkiestrą kameralną.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka z Podigły. Niezmiennie Bartek Niedźwiecki, realizacja, prowadzenie Wojtek Padias. To będzie trzyczęściowy program, bo zaprezentuję trzy koncerty Bacha w interpretacji Tatiany Nikołajewej. Nie potrafię obiecać, że będzie mało słów, a dużo muzyki. Może nawet przekroczymy standardowe ramy naszego programu i przetrzymam was ponad godzinę 22. Ale historia, o której opowiadam, wyrasta ponad muzykę, a jednocześnie lepiej pozwala tę muzykę zrozumieć. Kariera Tatiany Nikołajewej. Nie wiem dlaczego nie znalazła się w gronie tych wykonawców, którym pozwalano wyjeżdżać na koncerty na zachód, bo taka była wtedy też tradycja, czego Oistrach jest najlepszym przykładem, ale trzymali nad nimi kontrolę, żeby nie uciekli. Ale ja tak myślę o Nikołajewej, że ona chyba nie chciała występować na zachodzie. Może szanowana i wielbiona w Moskwie ceniła życie, jakie miała? Pierwszy ślad, jaki mamy pokazujący Nikołajewą w kontekście zachodu, to właśnie dzisiejsza płyta. Pochodzi z czteropłytowego boksu. Mogą to Państwo oczywiście obejrzeć w zakładce naszego programu na RMF Classic, a także w Klubie Muzyki z Podigły na Facebooku. Jak podaje moje wydanie, to jest rok 1985. Dla porządku, to jest reedycja nagrań z połowy lat 70. wydanych także przez wschodnie niemiecką Eternę. Ale otóż na tym boksie z 85 roku pojawia się angielski napis 12 Keyboard Concerts. No, kto wie, może to jest właśnie pierwszy ślad światowej kariery Nikołajewej, która na dobre zaczęła wyjeżdżać, kiedy zaczęła się pierestrojka. No to spójrzmy na muzyczny życiorys Nikołajewej, która karierę światową zaczęła w wieku 60 lat. 1950, zwycięstwo w konkursie Bacha w Lipsu, 1952, prawykonanie 24 preludiów Szostakowicza w Leningradzie, w 1959 roku rozpoczyna nauczanie w konserwatorium moskiewskim, w 65 zostaje profesorem, w 1983 roku otrzymuje tytuł Ludowej Artystki Związku Radzieckiego i przełom. W 1984 roku zostaje członkinią jury konkursu w Lidz i to właśnie wtedy nawiązuje kontakty, które otwierają jej drogę na zachód. Koniec lat 80. i początek 90. to już regularne tournée po Europie i Stanach Zjednoczonych, przyjmowana z entuzjazmem, jakiego się chyba nikt nie spodziewał. W 1991 roku otrzymała nagrodę najsłynniejszego czasopisma dotyczącego muzyki pod tytułem Gramofon za trzecie kompletne nagranie cyklu Szostakowicza. I teraz puenta. 13 listopada 1993 roku podczas koncertu w San Francisco, wykonując właśnie preludia i fugi napisane dla niej przez Szostakowicza, doznaje krwotoku mózgu i nie kończy występu. Kilka dni później umiera w San Francisco. Czas na drugi dzisiaj prezentowany koncert to G-moll, niemal dosłowna transkrypcja bardzo znanego koncertu skrzypcowego A-moll.

0: Muzyka spod igły w RMF Classic. Zaprasza Wojtek Padias.
1: Trzecia część naszego spotkania. Koncert Bacha w wykonaniu Tatiany Nikołajewej i Litewskiej Orkiestry Kameralnej z występu na żywo, co wiemy po zapisanych oklaskach, które Państwo słyszeli. Trzeba powiedzieć, że w przypadku artystów z żelaznej kurtyny, czyli tych z zachodu, żywe nagrania są wyjątkowym i cennym zawsze dokumentem, bo musieli wyrazić zgodę na tego typu przedsięwzięcie, żeby zarejestrować nagranie na żywo. W tradycji radzieckich nagrań rejestracje żywych koncertów nie były niczym niezwykłym, a tamtejsi artyści mieli niewielkie prawo do decydowania, czy zgadzają się na wydanie z tego koncertu płyty, czy się nie zgadzają. Ten czwarty w nazwie, a trzeci w naszej prezentacji, koncert Adur, nie ma żadnego potwierdzonego pierwowzoru, odwrotnie niż dwa poprzednie, które dzisiaj Państwo słyszeli, ale to nie znaczy, że nie mamy żadnego tropu wobec tego koncertu. Angielski muzykolog Donald Towley zauważył w 1935 roku, że charakter tej muzyki, zwłaszcza jej śpiewna, środkowa część, wskazuje na oboje d'amour. Instrument o ciepłym, miękkim brzmieniu, którego nazwa dosłownie znaczy obój miłosny. Oryginału nie odnaleziono, więc pozostaje tylko ta hipoteza, niepewność, ale dobrze uzasadniona. I ona daje temu koncertowi ten szczególnie liryczny, intymny charakter. Proszę koniecznie posłuchać dobrze tej drugiej części koncertu. I cieszę się, że posłuchamy go na koniec. Na początku programu wspomniałem o dylemacie, jaki mam w związku z łączeniem muzyki i polityki, ale jest jeszcze jeden, może ważny, a może nie przystoi dzisiaj o tym mówić, aspekt. Rosyjska dusza. Nie będę tego wątku ciągnął. Zostawiam was z muzyką.

0: Mili Państwo, słuchaliśmy dzisiaj trzech koncertów Jana Sebastiana Bacha zagranych w 1974 roku przez Tatianę Nikołajewą z litewskim zespołem kameralnym. Wiem, że to były zjawiskowe interpretacje, a refleksje polityczne Państwu zostawiam. Do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 nowość w RMF Classic. Popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla Was ja, Katarzyna Chnat.
5: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość, Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Tak naprawdę był jednak zły na siebie. Nie powinien był czekać na nią w ciemnej klatce. Mógł stanąć przed wejściem i normalnie z nią pogadać. Mógł zadzwonić, bo miał jej numer, a jeśli by go spławiła, to został jeszcze mail. Co mu przyszło do głowy? Wiedział, że to coś więcej niż służbowa obsesja. Od kiedy ją zobaczył na konferencji w tej spódnicy i rozpuszczonych jasnych włosach, coś w nim uruchomiła. Zdawało mu się, że jest między nimi jakaś nić porozumienia. Lena jest od niego jeszcze bardziej narwana i chorobliwie ambitna, ale z jakiegoś powodu mu to nie przeszkadzało. Gdyby nie zabrała mu telefonu, pewnie już by dzwonił i próbował przepraszać. Starałby się ją jakoś udobruchać. Miała też jego laptop, ale w tej kwestii był spokojny. Bez hasła do niczego się nie dogrzebią. Zresztą i tak wszystko trzymał w chmurze, a jak tylko dojedzie do domu, może go odłączyć z iCloud jednym kliknięciem. Bez właściwych kodów ten sprzęt na nic im się nie zda. Miał falę zielonego, więc pruł jak szalony, aż nagle rozbłysło czerwone. Musiał zahamować. Zatrzymał się obok przystanku przed rondem wiatracznym, na którym siedziały 13-latki, chociaż godzina była tak późna, że żaden tramwaj już nie jeździł. Zamachały do niego i zaczęły się mizdrzyć. Podniósł szybkę w kasku i zmierzył je groźnym spojrzeniem, ale tylko je tym rozbawił. Wiedział, że mógłby mieć każdą z nich, nawet nie ujawniając swojego niku z internetu. Pewnie, że tych dziewczyn nie interesowały niewyjaśnione zagadki kryminalne, ani jego dziennikarska robota, ale miał cały szwadron takich kandydatek w sieci. Influencerek, żarliwych czytelniczek, fanek true crime i modelek. Swego czasu z tego korzystał. Oczywiście w granicach rozsądku. Przestał, kiedy zorientował się, że wiele z nich dąży tylko do tego, żeby umieścić swoje zdjęcie z nim na siatce albo pokazać się w mieście. Był sławny, ale one nie widziały w nim chłopaka, jakim był Max Gubernatis. Chciały spotykać się z tajemniczym Noah z Niewybaczalnego, rozwiązującym najtrudniejsze sprawy, z którymi policja sobie nie radzi, i wyobrażały sobie, że trzepie na tych podcastach kupę hajsu. Nagle ta Lena, która nie chciała mieć z nim nic wspólnego, wydała mu się jeszcze bardziej atrakcyjna. Co zrobiłby, gdyby nie była policjantką? Czy pozwoliłby jej od tak zarekwirować prywatne rzeczy? Zrobiła to bezprawnie i mógł jej utrzeć za to nosa. Sierżant Lena Silewicz bardzo by się zdziwiła, gdyby wstała rana, a w mieszkaniu nie znalazła jego sprzętu. Więcej, to ona musiałaby się pofatygować do niego, bo przecież jeśli odzyska komórkę i komputer, nie będzie miał żadnego powodu, żeby stawiać się w komendzie. Te głupie fantazje poprawiły mu nastrój. Czuł się jak po dodatkowym kopniaku adrenaliny. Aż nagle uświadomił sobie, że w plecaku, który Lena mu zabrała, miał klucz do swojego mieszkania. Nie wejdzie do domu, nie odepnie iClouda, nie będzie miał gdzie zmrużyć oka. Musiałby jechać do Konstancina i kajać się przed Alkiem, a tego zdecydowanie wolałby uniknąć. Przeklął dobitnie i zalała go fala złości na Lenę, jakiej nie czuł nawet do starszego brata, a potem, niewiele myśląc, zawrócił na zakazie, pognał z powrotem na Krasińskiego. Zaparkował od tyłu bloku i niemal od razu zidentyfikował balkon mieszkania policjantki. Drzwi były uchylone, a światło paliło się tylko w głębi. Salon tonął w ciemnościach. Noah widział zarys mebli, porozrzucane rzeczy w przedpokoju.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.